deni pikipiki neja na speed ni mali bitomeere deni malize pikipiki egyo muntu gwagwire pikipiki bagitwaire runo muntu amwizire kandi ni batagitenga ivine ne mutu kwazwe nzirugo mukatale nkezo ni bateka ebyo ni ko mutu ka